0: Antena Hit Parada sa najgolemite hitovi za ova nedela. Broj 10. New entry.
1: David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River.
0: Broj 9.
1: Patrick Droney, Back in My Body.
0: Broj 8.